0: Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Konserwę, zawsze i tylko piękna muzyka.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.